0: mabonisa kwani mama.
1: Salasa, salamu aja, atengumulo sampa shena.